dom, to są walizki dwie i stukot ku pociągu i noc za szyb całusa się. Każdemu lecz nie mnie. Mój świt ma smutny wzrok i podkrążone oczy. Nie czeka na mnie list na postrestant i na mój los nie czeka żaden fant.

króciutkiej przerwie na mej drodze, którą zasnął dym. Ten dym, to bredny dym ponurej codzienności. I chodzę w nim, brodzę w nim, jak w baśni braci Grimm. I dzień do dnia wykrzywia nos, i dzień dla dnia jest lustrem. Obietnic więcej, wciąż nadziei mniej, lecz gdy nadzieja znika, śpiewam jej.

Piaio un ritmo desperovani do segnaio angacciar Gderos ve kopie cena aut v kieszeni grosz ostatni Pamiętaj, że świat nieraz miał

może ci tanga takt, ostatni takt, podsunie myśl, jak żyć masz dalej, jak. Nim znajdziesz dno, masz jeszcze tango, to gdy ci zabraknie łeb,